0: tłumacza Biża.
1: Slovenski spored ORF.
2: Kersi, ker nekaj manjka, če te ni.

escuchó Stara. Bračević. Za našeg Azijada, Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Bračević.